Kilo ki bab radio bro e por ka kamne studio ong ide poi chaka ruje to ka por ju so iwe ka Delhi station ne bentak ki khubor ektin hindi u bot ne term tak ki khubor ektin english akajuni do one bekos phi por ndru chpau menin.